Jak mordiona kieszona, nie potała zygować. Na samych zakładach nie ma. Vamos fazer chorar a gente, né? Vamos,